0: amatorów, stwierdzając, że uczyni to może nawet bardzo szybko. Dodał, że jeśli zostanie poproszony o kontynuowanie tej roli, rozważy swoją decyzję. W kontekście swojej rezygnacji Morawiecki zaznaczył, że przewodniczący partii EKR jest związany z drugą największą partią, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. W najbliższy wtorek o godzinie 17 Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić decyzje dotyczące członkostwa parlamentarzystów związanych z Morawieckim. Polska Grupa Górnicza zachęca do wcześniejszego zakupu węgla, podkreślając, że zamówienia są na bieżąco realizowane, a kopalnie pracują zgodnie z planem. W ostatniej promocji dla stałych klientów ponad 200 tysięcy osób nabyło łącznie ponad 500 000 ton węgla, co oświadczy o dużym zainteresowaniu przed sezonem grzewczym. Zakupy w sklepie internetowym PGG odbywają się całkowicie online, a klienci mogą śledzić realizację zamówienia w panelu klienta. Oferta sklepu jest aktualizowana w dni robocze o godzinie 8 oraz 15, a dostępność węgla zależy od produkcji kopalń. Polska Grupa Górnicza, największy producent węgla energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej, wydobyła w ubiegłym roku 16 milionów ton węgla. Ukraińskie organy antykorupcyjne ujawniły grupę przestępczą, która przywłaszczyła równowartość ponad 1,2 miliona dolarów, przeznaczonych przez zagranicznych darczyńców na wsparcie Ukrainy w walce z Rosją. Na czele grupy stał wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, a wśród jej członków byli również ukraińscy dyplomaci. Zidentyfikowane osoby miały legalizować skradzione środki poprzez centra konwersji gotówki, a następnie przeznaczać je na osobiste korzyści. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że wykrycie grupy było możliwe dzięki przeprowadzonemu audytowi wewnętrznemu oraz współpracy z organami ścigania. Tesla wygrała przed Sądem Najwyższym Wielkiej Brytanii spór dotyczący licencji na patenty 5G. CO umożliwi producentowi samochodów kontynuowanie działań w celu ustalenia warunków licencji. Sąd uznał, że właściciele patentów nie mogą być zwolnieni z wymogów dotyczących uczciwych warunków licencji tylko dlatego, że działają w ramach wspólnych pól patentowych. Sprawa powróci teraz do londyńskiego High Court, który ponownie zajmie się roszczeniami Tesli. Prezeska platformy licencyjnej Avanci wyraziła sprzeciw wobec decyzji, twierdząc, że roszczenia Tesli są pozbawione podstaw. Tesla oraz InterDigital nie skomentowały rozstrzygnięcia. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
1: You've got the best plan. In one place, this is DHT

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na S8 w kierunku z Warszawy do Gdańska zamknięto węzeł Płońsk Centrum i kierowcy jadący z Płońska do Warszawy korzystają z objazdu. Zamknięto również drogę wojewódzką 268, gdzie ruch odbywa się objazdem przez Pikutkowo. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent FIFA Gianni Infantino ubronił organizacji Mistrzostw Świata, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, podkreślając ich bezpieczeństwo i brak poważnych incydentów. Krytyków oskarżył o sianie nienawiści i rozpowszechnianie fałszywych informacji, wskazując, że podczas gdy jedni świętowali, inni zajmowali się krytyką. Infantino odniósł się także do zarzutów dotyczących ograniczeń wizowych dla kibiców oraz kontrowersyjnych decyzji sędziów, zauważając, że takie sytuacje są częścią futbolu. Organizacja praw człowieka Fair Square skrytykowała go za brak kontaktu z rzeczywistością i złożyła skargę do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która została odrzucona. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydanie ostrzeżeń trzeciego, najwyższego stopnia przed upałem w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. W czwartek w wielu regionach Polski, w tym w województwach pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim, obowiązywać będą również pomarańczowe alarmy przed skwarem. W piątek przewiduje się, że czerwone alarmy przed upałem obejmą kolejne regiony, w tym województwa dolnośląskie, opolskie i świętokrzyskie. Możliwe są także burze, co może prowadzić do poważnych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Służby zalecają zachowanie ostrożności i dostosowanie planów do warunków pogodowych. Viktor Janukowycz, były prezydent Ukrainy, od 2014 roku posługuje się nowym nazwiskiem Oleg Nikołajewicz Leonow, co umożliwiło mu życie w Rosji. Obecnie mieszka w kompleksie Błagodat w Soczi, gdzie towarzyszy mu partnerka życiowa, Lubow Poleżaj, która posiada liczne nieruchomości. Jego syn, Aleksander, również przebywa w Rosji i używa nazwiska Sokołow, a jego rodzina dysponuje znacznymi aktywami finansowymi. Janukowycz, po obaleniu w wyniku protestów Euromajdanu, został skazany zaocznie przez ukraiński sąd na wieloletnie kary więzienia za zdradę stanu. Ubiegły czwartek o północy upłynął termin ultimatum postawionego przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości parlamentarzystom dotyczący przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że część polityków zrezygnowała z członkostwa w partii. We wtorek o godzina 17 Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić decyzję w tej sprawie, a były premier Mateusz

została obejrzana ponad 2 miliony razy, zanim została usunięta, a konto publikujące zawieszone. Universal Pictures ogłosiło, że podjęło natychmiastowe działania mające na celu usunięcie filmu i zapowiedziało kroki prawne w celu ochrony swoich praw autorskich. W drugim weekendzie wyświetlania film zarobił dodatkowe 87 milionów dolarów. W sieci wciąż krążą fałszywe linki do filmu.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W trakcie akcji gaśniczej w departamencie Bois-du-Rhône we Francji zginął 38-letni strażak, który wyruszył samodzielnie, aby zatankować pojazd. To pierwszy w tym roku śmiertelny wypadek wśród strażaków we Francji, a dodatkowo 88 innych funkcjonariuszy zostało rannych. Pożary na południu Europy wymusiły ewakuację ponad 250 tysięcy osób we Francji oraz 175 tysięcy w Hiszpanii. Ekstremalne warunki pogodowe stają się coraz większym zagrożeniem dla życia ludzi i służb ratowniczych. Sprzedaż przekładu Odysei Homera autorstwa Emily Wilson przekroczyła 1 000 000 egzemplarzy, co jest wynikiem zainteresowania, jakie wzbudziła filmowa adaptacja w reżyserii Christophera Nolana. Wilson, która była zaskoczona tym sukcesem, wcześniej nie spodziewała się, że jej tłumaczenie przyciągnie tak dużą uwagę. Mimo że krytycznie oceniła film, wskazując na brak głębi w postaciach i narracji, ekranizacja okazała się dużym sukcesem komercyjnym, zarabiając w premierowy weekend 264 miliony dolarów. Wydawnictwo WW Norton & Co. potwierdziło, że sprzedaż książki znacząco wzrosła po ogłoszeniu prac nad filmem. Anna Knysok, była posłanka i wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, zmarła w wieku 75 lat. Była współautorką reformy ochrony zdrowia, która wprowadziła kasy chorych. Znajomi i współpracownicy wspominają ją jako osobę zaangażowaną, odpowiedzialną i oddaną sprawom ochrony zdrowia. W przeszłości była również aktywną działaczką opozycji antykomunistycznej, a za swoje zasługi została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. Jej śmierć wywołała smutek wśród wielu osób, które podkreślają jej wkład w przemiany w Polsce. Policja w Seattle zatrzymała 15-letniego chłopca podejrzanego o udział w strzelaninie,

0: którzy szukali schronienia przed strzałami. Amerykańska Rezerwa Federalna ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych w środę. Donald Trump wywiera presję na Radę Gubernatorów oraz nowego prezesa Kevina Warsha, podkreślając, że potrzebna jest zgoda członków Rady, których intencje może kwestionować. Prezydent opowiada się za obniżeniem stóp procentowych, wskazując na inne kraje, które uzyskują korzystniejsze oprocentowanie. Obecnie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych wynoszą od 3,5 do 3,7%, a rynki przewidują, że pozostaną na tym samym poziomie, z około 30% prawdopodobieństwem podwyżki o ćwierć punktu procentowego. Po posiedzeniu Federalnego Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku zaplanowano konferencję prasową, na której Kevin Warsh ogłosi decyzję. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Pentagon rozpoczął przegląd amerykańskich sił zbrojnych w Europie. CEO sygnalizuje nadejście Sojusz Północnoatlantycki 3.0. Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby podkreślił, że celem jest, aby Europa przejęła główną odpowiedzialność za swoją obronę. Proces przeglądu ma trwać do 6 miesięcy, a niektóre kraje sojuszu mogą zostać ocenione gorzej niż inne. Plany obejmują również zwiększenie obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce w konsultacji z lokalnymi władzami. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że może chorować na przewlekłe zapalenie wątroby, co często zostaje odkryte dopiero podczas przypadkowych badań. Specjaliści ostrzegają, że pacjenci, którzy nie mają wyraźnych objawów, mogą przez lata bagatelizować swoje problemy zdrowotne, co prowadzi do poważnych konsekwencji, takich jak marskość wątroby. Lekarze zalecają, aby raz w roku wykonywać badania USG oraz kontrolować markery zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C. W przypadku wykrycia problemów, pacjenci powinni udać się do poradni specjalistycznej w celu rozpoczęcia leczenia. Brak odpowiedniej pomocy na czas może prowadzić do niewydolności wątroby, a jedynym ratunkiem w takim przypadku może być przeszczep. Pożar w departamencie Gironda we Francji nadal nie jest opanowany, mimo 5 nocy walki z ogniem, który strawił już 42 tysiące hektarów. Szefowa prefektury Gironde, Sophie Brouckes, zaapelowała o czujność, podkreślając, że sytuacja jest kryzysowa i ogień wciąż jest niebezpieczny. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że najbliższe tygodnie będą trudne w walce z żywiołem i podziękował strażakom za ich wysiłki. W związku z pożarami prokuratura zatrzymała 3 mężczyzn, w tym jednego za rozmyślne podpalenie krzewów. Władze wskazują na konieczność dostosowania

0: Nowe stawki obowiązują od 27 lipca, a w przyszłości migranci będą musieli przedstawiać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Władze przewidują, że zmiany te przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu federalnego w wysokości ponad 15 miliardów rubli rocznie. Eksperci wskazują, że nowe regulacje mogą szczególnie dotknąć migrantów zarobkowych z Azji Centralnej, którzy stanowią istotną część siły roboczej w Rosji. Komitet referendalny w Radomiu nie dostarczył w wymaganym czasie wniosku o przeprowadzenie referendum, co oznacza, że nie odbędzie się ono w sprawie odwołania prezydenta Radomia i Rady Miejskiej. Inicjatorzy nie zebrali wymaganej liczby podpisów, a termin na złożenie wniosku minął w poniedziałek o godzina 15:30. Zgodnie z przepisami, w ciągu 3 dni muszą oni zniszczyć karty i przekazać protokół potwierdzający zniszczenie komisarzowi wyborczemu. Prezydent Witkowski podziękował mieszkańcom za zaufanie i wsparcie, wskazując na potrzebę skupienia się na rozwoju miasta. Inicjatywa referendum była wspierana przez lokalne stowarzyszenia oraz partie polityczne, które zarzucały władzom niegospodarność. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukrainie zdemaskowano zorganizowaną grupę przestępczą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która przywłaszczyła fundusze przeznaczone na wsparcie w walce z Rosją. Delegacja Stanów Zjednoczonych opuściła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych po krytycznych wypowiedziach przedstawiciela Francji. Służby antykorupcyjne w Ukrainie zapowiadają kontynuację działań mających na celu zwalczanie korupcji w instytucjach publicznych. Władze Moskwy ogłosiły ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk w związku z atakami dronów. Mer Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu 81 dronów, co doprowadziło do zawieszenia działalności lotnisk Żukowski, Wnukowo oraz Domodjedowo. Ukraiński kanał 24 podał, że z powodu paniki po atakach ewakuowano magazyn Wildberries w Koledino. Brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu zostało dokonane przez dwóch mężczyzn, recydywistę z 10-letnim wyrokiem oraz pseudokibica MMA. Policja szybko zatrzymała głównych agresorów, identyfikując ich na podstawie nagrania, na którym jeden z nich miał bandaż na nodze. Zatrzymania ogłosił minister spraw wewnętrznych. Do Polski zbliża się rozległy wyż Olaf, który przyniesie umiarkowane lato i poprawę pogody po ostatnich upałach i burzach. Prognozy wskazują na słabsze opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 19 do 25 stopni Celsjusza, a nocą lokalnie może spaść poniżej 10 stopni. Kolumbijka Maria odkryła, że jest nieświadoma fikcyjnego statusu studenta w Polsce, otrzymując dokumenty, według których była jednocześnie licealistką i studentką. Agencja pracy Dreamtemp.pl oszukiwała cudzoziemców, oferując im fałszywe zaświadczenia, co doprowadziło do milionowych strat z budżetu państwa. Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące wydawania fikcyjnych dokumentów przez tzw. szkoły widma, a właściciel agencji oraz jego współpracownicy zostali zatrzymani przez policję. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDH. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na S8 w kierunku Warszawy do Gdańska układane są warstwy ścieralne nawierzchni. Węzeł Płońsk Centrum jest zamknięty i ruch odbywa się objazdem dla relacji Płońsk-Warszawa. Równolegle zamknięto drogę wojewódzką 268. Kierowcy korzystają z objazdu przez Pikutkowo. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Konsulat Stanów Zjednoczonych w Toronto został ostrzelany w poniedziałek rano, co stanowi już drugi taki incydent w tym roku. Sprawcy oddali strzały w kierunku budynku, a następnie uciekli białą Hondą Accord bez tablic rejestracyjnych. Nikt nie został ranny, jednak fasada budynku została uszkodzona. Policja prowadzi poszukiwania sprawców, a szef policji wskazuje na zjawisko wynajmowania młodych ludzi do filmowania ataków. Rozpoczął się przegląd obecności Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie, ogłoszony przez wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego. Celem działań jest przeniesienie odpowiedzialności za obronę kontynentu na kraje europejskie, co ma przyspieszyć transformację Sojusz Północnoatlantycki w silniejszy sojusz. Mimo tych zmian, Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zapewnił, że obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce zostanie wzmocniona, a rozmowy na ten temat prowadzone są z amerykańskimi przedstawicielami. Proces przeglądu ma trwać do 6 miesięcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nowe terminy wypłat emerytur i rent na sierpień. Świadczenia będą wypłacane w dniach 1, 6, 10, 15, 20 i 25 sierpnia, przy czym jeśli termin przypada na dzień wolny, wypłaty będą realizowane wcześniej. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca, a przelewy na konta bankowe będą zrealizowane 30 lipca. Seniorzy, których termin wypłaty przypada na 15 sierpnia, również otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem, z dostawą na pocztę 10 sierpnia i przelewami 12 sierpnia. ZUS zachęca do wyboru przelewów jako bezpieczniejszej formy otrzymywania świadczeń. Kwitnąca mięta jest całkowicie bezpieczna do spożycia, a jej drobne kwiatostany można wykorzystywać w kuchni jako dekoracje i dodatek do potraw. Eksperci wyjaśniają, że proces kwitnienia nie powoduje wytwarzania toksycznych substancji, a jedynie wpływa na jakość liści, które mogą stać się mniej soczyste. Zaleca się zbieranie mięty tuż przed jej kwitnieniem, aby uzyskać najwięcej olejków eterycznych. Po pierwszym kwitnieniu warto przyciąć roślinę, aby pobudzić wzrost nowych pędów, natomiast drugie kwitnienie jest korzystne dla owadów zapylających. Dziś mija 33 lata od podpisania konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską, który reguluje relacje między państwem a Kościołem katolickim. Umowa została podpisana 28 lipca 1993 roku, a akty ratyfikacyjne wymieniono 25 marca 1998 roku, co umożliwiło jej wejście w życie miesiąc później. Konkordat zawiera kluczowe postanowienia dotyczące ślubów konkordatowych, nauki religii w szkołach oraz współpracy między państwem a Kościołem. W debacie publicznej coraz częściej pojawia się temat możliwości wypowiedzenia umowy, jednak jej rozwiązanie wymaga zgody obu stron lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. Eksperci sugerują raczej renegocjację konkretnych zapisów w drodze dialogu dyplomatycznego. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na S8 w kierunku z Warszawy do Gdańska zamknięty jest węzeł Płońsk Centrum. Kierowcy z Płońska do Warszawy korzystają z objazdu. Zamknięto również drogę DW-268. Objazd prowadzi przez Pikutkowo. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on

jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie odnotowuje jedne z najwyższych zarobków lekarzy w Polsce, z fakturami przekraczającymi 200 tysięcy złotych miesięcznie. W nowo otwartym oddziale neurochirurgii jeden z lekarzy wystawił rachunki na prawie 220 tysięcy złotych w lutym 2024 roku. Wysokie wynagrodzenia dotyczą także innych oddziałów, takich jak radiologia zabiegowa i kardiologia, gdzie pensje mogą wynosić do 100 tysięcy złotych miesięcznie. Dyrektor szpitala wyjaśnia, że faktury obejmują procedury z kilku tygodni, jednak pojawiają się kontrowersje dotyczące sposobu rozliczeń. Szpital, z długiem wynoszącym 741 milionów złotych, liczy na poprawę sytuacji finansowej dzięki przyciąganiu specjalistów. Radosław Sikorski skrytykował kibolski szowinizm w związku z brutalnym pobiciem pary Ukraińców we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło na ulicy Okulickiego, gdzie trzech mężczyzn zaatakowało 20-letnią kobietę i 21-letniego mężczyznę. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował o zatrzymaniu dwóch podejrzanych. Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Andrii Sybicha, podkreślił konieczność obiektywnego śledztwa w tej sprawie. Sikorski zaznaczył, że większość Polaków nie zgadza się na przemoc tego rodzaju. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma głosować nad wykluczeniem ponad 30 parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że w przypadku wykluczenia jego zwolennicy utworzą własny klub parlamentarny. Konflikt powstał w wyniku ultimatum PiS, które domagało się deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych. Potencjalny rozłam w partii może znacząco osłabić Prawa i Sprawiedliwość, która obecnie dysponuje 186 posłami. W najbliższych dniach Polska doświadczy silnej fali upałów, szczególnie w czwartek i piątek, gdy temperatura może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. We wtorek przewidywana temperatura wyniesie od 21 do 24 stopni, a w środę wzrośnie do 27 do 29 stopni na zachodzie kraju. Najwyższe temperatury wystąpią w czwartek w pasie od Niziny Śląskiej do Niziny Szczecińskiej, gdzie mogą osiągnąć 33 do 36 stopni Celsjusza. W piątek możliwe burze związane z nadejściem frontu, przy największym upale w centrum i na południu, gdzie temperatura może wynieść od 33 do 37 stopni. Po weekendzie istnieje szansa na kolejne uderzenie upałów. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha zaapelował do niektórych polskich polityków o zaprzestanie powrogości, która prowadzi do aktów przemocy na ulicach. Wyraził oczekiwanie, że sprawcy pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu zostaną sprawiedliwie ukarani. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w tym incydencie, a jeden z zatrzymanych był ścigany przez policyjnych kontrterrorystów. Sybicha podziękował polskim władzom za szybką reakcję i zaznaczył, że Ukraina będzie monitorować postępy w sprawie. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na S8 w kierunku z Warszawy do Gdańska układane są warstwy ścieralne nawierzchni na łącznicach dojazdowych do węzła Płońsk Centrum. Węzeł pozostaje zamknięty, a kierowcy z Płońska do Warszawy jadą objazdem. Również zamknięto drogę wojewódzką 268, objazd prowadzi przez Pikutkowo.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Jarosław Kaczyński jest wskazywany jako główny lider prawicy po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości według najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki, a podium zamknął Mateusz Morawiecki. W sondażu 42% Polaków nie potrafiło jednak wskazać głównej twarzy prawicy. Komitet Polityczny PiS ma w najbliższym czasie zatwierdzić wykluczenie ponad 30 parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Były premier zapowiedział, że po posiedzeniu komitetu odbędzie się spotkanie stowarzyszenia, a w przypadku usunięcia jego członków z partii planują założenie klubu parlamentarnego. Donald Trump podczas kolacji korespondentów w Białym Domu ogłosił, że rozważa kandydaturę w 2028 roku, wyciągając czapkę z napisem Trump 2028. Analitycy wskazują, że jego wypowiedzi mogą być próbą zbadania nastrojów społecznych, a nie tylko żartem. Ustawa 22 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych ogranicza prezydenturę do 2 kadencji, co czyni jego 3. kadencję prawnym niemożliwym. Niektórzy zwolennicy Trumpa sugerują możliwość kandydowania na wiceprezydenta, jednak prawnicy podkreślają wątpliwości co do legalności tego rozwiązania. Unia Europejska wzywa 5 karaibskich państw do zakończenia programów złotych paszportów przed 1 czerwca 2028 roku. W przeciwnym razie obywatele tych krajów stracą bezwizowy wjazd do Unii Europejskiej. Krytyka skierowana jest na niskie progi przyznawania obywatelstwa oraz szybki proces aplikacji, co stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa. Kraje te planują działania dyplomatyczne w odpowiedzi na ultimatum, ponieważ programy te są istotnym źródłem dochodów dla ich małych gospodarek. Utrzymanie programów jest kluczowe dla stabilności finansowej tych państw. Bernard Arnault, miliarder i szef koncernu luksusowych marek Louis Vuitton Moet Hennessy, odrzuca doniesienia Le Monde o rywalizacji o sukcesję w rodzinie. Podkreślił, że jego 5 dzieci współpracuje w firmie, a nie rywalizuje ze sobą. Arnold zaznaczył, że rodzina pozostaje zjednoczona, w przeciwieństwie do sugestii o intrygach. LVMH, którego wartość wynosi około 230 miliardów euro, jest liderem w sektorze luksusowych marek. Ryszard Terlecki w felietonie dla Kuriera Krakowskiego opisuje narastające wewnętrzne konflikty w Prawie i Sprawiedliwości, które trwają od jesieni 2022 roku. W partii zarysowały się 2 obozy. Skrajnie prawicowy oraz dążący do powrotu do konserwatywnego centrum. Terlecki przewiduje powstanie nowej partii, która nawiązywałaby do tradycyjnego programu PiS, ale byłaby wolna od wewnętrznych kłótni. Wskazuje również na konieczność pogodzenia się z podziałem i skoncentrowania na rywalizacji z rządem Donalda Tuska. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władimir Putin zaznaczył, że flota bałtycka będzie miała kluczowe znaczenie dla ochrony obwodu kaliningradzkiego w obliczu zagrożeń. Podczas spotkania z dowództwem floty w Petersburgu zapewnił, że zostały jej powierzone konkretne zadania mające na celu zabezpieczenie tego regionu. Obwód kaliningradzki stał się miejscem napięć między Rosją a Sojuszem Północnoatlantyckim, a Putin ostrzegł przed możliwością eskalacji konfliktu w przypadku blokady tego terenu. Flota ma być gotowa do reagowania na wszelkie potencjalne zagrożenia dla Kaliningradu. W wyniku rosyjskiego ataku na wystawę dronów w Ukrainie zginęło 11 osób, a około 100 zostało rannych. Organizatorzy wydarzenia są krytykowani za brak odpowiednich zabezpieczeń. CO doprowadziło do zagrożenia życia zarówno uczestników, jak i mieszkańców okolicy. Prokuratura postawiła zarzuty organizatorowi. CO sugeruje możliwość popełnienia przestępstwa. Mieszkańcy planują złożyć zbiorową skargę w związku z tragicznymi wydarzeniami. Śledztwo w tej sprawie trwa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odrzucił zastrzeżenia Izraela dotyczące sprzedaży myśliwców F-35 Turcji, stwierdzając, że to Stany Zjednoczone decydują o sprzedaży uzbrojenia. Trump zaznaczył, że nikt nie będzie mu dyktował, komu co sprzedawać. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wcześniej wyraził obawy, że taka sprzedaż może wpłynąć na równowagę sił na Bliskim Wschodzie. Trump zapowiedział, że podczas nadchodzącego spotkania z Netanyahu poruszy również kwestie związane z Iranem. Polska stanowczo odrzuciła spekulacje Władimira Putina dotyczące rzekomego podziału Ukrainy oraz udziału w nim Polski. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, zaznaczył, że Polska nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy i w pełni wspiera jej suwerenność oraz integralność terytorialną. Słowa Putina są postrzegane jako próba wywołania antagonizmów między sojusznikami. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, prowadzi działania w Waszyngtonie w celu pozyskania wsparcia konserwatywnych republikanów dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Spotkał się z aktywistką, która wspiera Kijów po swojej wizycie na Ukrainie. Zełenski liczy na nowe możliwości wsparcia po ostatnich sukcesach ukraińskiej armii, jednak nie wszyscy członkowie Partii Republikańskiej są za pomocą wojskową dla Ukrainy. Pierwsze ruchy Zełenskiego budzą dezorientację wśród republikanów. CO potwierdzają źródła zbliżone do Białego Domu, wskazując na sytuację, która wymknęła się spod kontroli. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: This is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wołodymyr Zełenski planuje wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której przedstawi nową strategię wsparcia dla Ukrainy, mającą na celu zmniejszenie zależności od Zachodu w produkcji sprzętu wojskowego. Ukraina stara się uzyskać licencje produkcyjne oraz transfer technologii, co może zyskać aprobatę Donalda Trumpa. W obliczu braku porozumienia pokojowego, Kijów dąży do wypełnienia luki w poparciu ze strony republikanów, a także przygotowuje projekt ustawy sankcyjnej, mającej na celu zwiększenie presji na Rosję. Strategia ta zakłada także atakowanie infrastruktury wspierającej rosyjską wojnę, podczas gdy partnerzy Ukrainy będą dusić sieci finansowe, umożliwiające odbudowę tej infrastruktury. Pomimo tych działań, Ukraina wciąż potrzebuje wsparcia w postaci zachodniej amunicji do obrony powietrznej. Finlandia zamknęła przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju oraz w przyległych akwenach z powodu ryzyka wtargnięcia dronów, związanym z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Ograniczenia weszły w życie we wtorek rano, a władze wojskowe podkreśliły, że mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa przed ewentualnymi incydentami. To nie pierwszy raz, gdy Finlandia wprowadza takie restrykcje. Podobne działania miały miejsce w lipcu, również w związku z atakami dronów. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu w Japonii. Wstrząsy miały miejsce po godzinie 9 polskiego czasu, co skłoniło japońską agencję meteorologiczną do wydania ostrzeżenia przed tsunami dla wybrzeży Morza Eriaki i Morza Yatsushiro. Przewidywana wysokość fali na tych akwenach może osiągnąć 1 metr, a służby zaapelowały o niezbliżanie się do brzegu. W wyniku trzęsienia wstrzymano ruch kolejowy, w tym kursowanie szybkich pociągów Shinkansen, a tysiące domów zostało pozbawionych prądu. Operatorzy elektrowni jądrowych w regionie nie odnotowali nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Wrocławska policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z pobiciem pary Ukraińców, do którego doszło po tym, jak kobieta zwróciła uwagę na zakupy bez kolejki. Śledztwo obejmuje również możliwość rozboju, ponieważ sprawcy zabrali telefon ofiarom. Ofiary podkreśliły, że to pierwszy taki incydent, z którym miały do czynienia w Polsce. Trzeci sprawca jest wciąż poszukiwany. Policja wskazuje na narodowościowe tło zdarzenia, a ofiary zostały zapytane o swoje pochodzenie. We wtorek, 28 lipca, w Piaskach w województwie mazowieckim odbędzie się konferencja prasowa z udziałem wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego, Anny Kwiecień oraz Ryszarda Bartosika. Spotkanie ma na celu przedstawienie ich stanowiska i działań po wykluczeniu z partii. Szczegóły dotyczące agendy konferencji nie zostały podane. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, usłyszał dwa zarzuty w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Dotyczą one wycofania jednego z numerów tygodnika Nie ze sprzedaży w marcu 2023 roku oraz składania fałszywych zeznań w sprawie znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem. Obajtek nie przyznaje się do winy i po przesłuchaniu wyraził dumę z postawionych mu zarzutów. Szczegóły dotyczące sprawy mają być dostępne wkrótce. Prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo w sprawie gróźb pozbawienia życia skierowanych do premiera Donalda Tuska, które pojawiły się w komentarzach internetowych. Sprawca, którego tożsamość nie została ustalona, zamieszczał obraźliwe i groźne treści pod adresem szefa rządu. Policja zabezpieczyła sprzęt elektroniczny oraz amunicję podczas przeszukania. Grożą mu kary do 2 lat pozbawienia wolności za kierowanie gróźb karalnych oraz znieważenie organu konstytucyjnego, a w przypadku potwierdzenia posiadania amunicji bez zezwolenia, kara może wynosić od 0,5 roku do 8 lat więzienia. Eksperci do spraw pożarnictwa od lat wzywają do zakupu powietrznego sprzętu gaśniczego w Europie, aby skuteczniej przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu pożarami. Pożary w okolicach Bordeaux we Francji ujawniły brak nowoczesnych środków do ich gaszenia, mimo zaangażowania 2500 strażaków i 1500 żołnierzy. Obecnie używane są przestarzałe samoloty gaśnicze typu Canadair, a nowe DHC-515 Firefighter mają być dostępne dopiero w przyszłej dekadzie. W międzyczasie wykorzystywane są przerobione samoloty transportowe, co okazało się skuteczniejsze w walce z pożarami. Skutki tego zaniedbania są dramatyczne, ponieważ strażacy od wielu dni zmagają się z trudnościami w gaszeniu pożarów. Właściciel firmy zajmującej się produkcją chemii specjalistycznej zgłosił na policję, że ktoś podszył się pod jego pracownika i nielegalnie zakupił chemikalia. Policja zatrzymała podejrzanego 46-letniego mieszkańca Krupskiego Młyna, a w jego garażu znalazła niebezpieczne substancje, w tym perchydrol, którego posiadanie jest reglamentowane. Po przesłuchaniu mężczyzna usłyszał zarzuty, jednak nie przyznał się do winy. Sąd aresztował go na 3 miesiące, a za przestępstwa, o które jest oskarżony, może mu grozić kara do 8 lat więzienia. Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących ilości znalezionych chemikaliów ani wcześniejszych przestępstw podejrzanego. Centrum E-Zdrowia wprowadza nowe zasady dotyczące wystawiania recept refundowanych, które wejdą w życie od połowy września. Lekarze będą musieli dokładniej określać czas trwania kuracji oraz dawkowanie leku, a system nie przyjmie recepty, jeśli przepisana ilość leku przekroczy zapotrzebowanie na 120 dni terapii. Wprowadzenie tzw. trybu blokującego oznacza, że e-recepty niespełniające nowych wymogów nie będą akceptowane przez system, co ma na celu ograniczenie nadużyć i poprawę jakości danych. Nowe zasady nie obejmą jednak wszystkich rodzajów recept, m.in. recept płatnych w 100%, recept recepturowych oraz farmaceutycznych. Pacjenci mogą spodziewać się większego bezpieczeństwa w zakresie przepisanych leków, które będą lepiej dopasowane do ich potrzeb terapeutycznych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wrocławska prokuratura postawiła zarzuty 27-letniemu Tomaszowi M. za brutalne pobicie pary obywateli Ukrainy, co miało miejsce na ulicy Okulickiego. Zarzuty dotyczą przestępstwa z motywacji narodowej i mogą skutkować karą do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi podejrzany, 45-letni Adam C., również ma usłyszeć podobne zarzuty. Policja prowadzi poszukiwania trzeciego sprawcy, a incydent został zarejestrowany na filmie w mediach społecznościowych. Incydent z atakiem hakerskim przeprowadzonym przez agenta sztucznej inteligencji na platformę Hugging Face wzbudził obawy dotyczące niekontrolowanych działań AI. Unia Europejska zyskała przewagę w regulacji sztucznej inteligencji, posiadając nowe uprawnienia do nadzorowania wiodących przedsiębiorstw w tej dziedzinie. W odpowiedzi na zdarzenie, amerykańscy politycy rozważają wprowadzenie nowych przepisów, takich jak AI Kill Switch Act. Eksperci podkreślają konieczność proaktywnego zarządzania ryzykiem związanym z AI, aby uniknąć przyszłych zagrożeń. Rosyjska gospodarka boryka się z poważnym kryzysem, a liczba zagranicznych turystów spadła o niemal 20% w pierwszej połowie roku. Najwięcej przyjezdnych, stanowiących ponad 50%, pochodzi z Chin, jednak ich liczba również maleje. Problemy z transportem lotniczym oraz kryzys paliwowy znacząco wpływają na spadek ruchu turystycznego, a sytuację zaostrzają konflikty geopolityczne. Eksperci ostrzegają, że jeśli bank centralny nie obniży stóp procentowych, wiele firm może zbankrutować tej jesieni. Rząd wprowadził e-wizy dla turystów z 64 krajów, jednak dotychczasowe efekty są niezadowalające. W Polsce nadchodzą silne fale upałów z temperaturami przekraczającymi 35 stopni Celsjusza. Weekend przyniesie ochłodzenie do 22-27 stopni Celsjusza po burzach i ulewach. W sierpniu, pomimo okresowych spadków temperatury, możliwe będą dni z temperaturami od 25 do 30 stopni Celsjusza. Druga połowa miesiąca może charakteryzować się zmiennością temperatur i ryzykiem nasilenia suszy z powodu niewielkiej ilości opadów. Premier Donald Tusk potępił atak na parę Ukraińców we Wrocławiu, wzywając prezydenta Karola Nawrockiego do publicznego odniesienia się do sprawy. Tusk zwrócił uwagę, że przemoc wobec Ukraińców jest wynikiem politycznego patronatu dla bandytyzmu i agresji. Premier zaapelował również do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, by zaprzestał nawoływania do tworzenia bojówek. W wyniku incydentu, do którego doszło na ulicy Okulickiego, dwie osoby narodowości ukraińskiej zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w sprawie motywu narodowościowego ataku. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sebastian Majtczak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku, wrócił na salę sądową, gdzie jego obrończyni zadała 200 pytań ekspertowi od zdarzeń drogowych. Zdarzenie miało miejsce we wrześniu 2023 roku. Kiedy to prowadzone przez Majtczaka BMW zderzyło się z Kią, CO doprowadziło do śmierci małżeństwa oraz ich 5-letniego syna. Obrończyni podważa kompetencje biegłego, wskazując na błędy w jego analizach. Majtczak może zostać skazany na karę do 8 lat więzienia, a proces zbliża się do końca. Po wypadku uciekł z Polski, a następnie został ekstradowany z Emiratów Arabskich. Łódzka policja aresztowała 50-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo sprzed 30 lat. W styczniu 1994 roku w lesie pod Sieradzem znaleziono ciało nieznanego mężczyzny, którego tożsamość nie została dotąd ustalona. Przełom w sprawie nastąpił dzięki analizie DNA, która ujawniła profil mężczyzny, który wówczas miał 17 lat. Podejrzany, wcześniej karany za przestępstwa związane z przemocą, będzie odpowiadał także za kradzież z włamaniem, której dopuścił się w lipcu bieżącego roku. W obwodzie tiumieńskim w zachodniej Syberii ogłoszono stan wyjątkowy z powodu zagrożenia powodziowego. Poziom rzeki Tura wzrósł do 8 metrów 77 cm i nadal rośnie w wyniku intensywnych opadów deszczu. Gubernator Aleksander Mur zlecił monitoring zapór i wałów oraz ewakuację osób starszych z obszarów wysokiego ryzyka. Mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemny zapach wody oraz objawy zdrowotne związane z jej jakością. Przewiduje się, że poziom wody osiągnie szczyt między piątkiem a przyszłym poniedziałkiem. Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że głosowanie nad kandydaturą na stanowisko wicemarszałka zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość odbędzie się dopiero we wrześniu. Na obecnym posiedzeniu Sejmu nie dojdzie do zmian w składzie prezydium. Kandydatem PiS na wicemarszałka jest poseł Marcin Ociepa. Czarzasty wskazał także na możliwość zwiększenia liczby wicemarszałków o przedstawiciela Stowarzyszenia Rozwój Plus, CO wymagałoby zmiany uchwały Sejmu. Koalicja rządząca planuje spotkanie na początku września, aby omówić możliwe rozwiązania. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed bakterią Acinetobacter baumannii, która znajduje się w krytycznej kategorii patogenów i wywołuje poważne choroby, takie jak zapalenie opon mózgowodzeniowych czy sepsa. Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Nankinie wskazują, że bakterie z psów, kotów i koni mają niemal identyczny genom z tymi występującymi u ludzi, co sugeruje wyższy potencjał przenoszenia się między tymi gatunkami. W przeciwieństwie do tego, bakterie pochodzące od zwierząt hodowlanych i dzikich okazały się genetycznie oddalone i mniej oporne na antybiotyki. Naukowcy planują dalsze badania, aby lepiej zrozumieć mechanizmy migracji tej bakterii i jej interakcje z ludźmi oraz zwierzętami. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to Hits of Three Generations on DHT. Radio. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kryzys gospodarczy w Rosji zmusza obywateli do oszczędzania, co prowadzi do wzrostu zainteresowania odzieżą używaną. W pierwszym półroczu 2026 roku zakupy odzieży z drugiej ręki wzrosły o 9%, podczas gdy sprzedaż nowej odzieży spadła o 10%. Wartość rynku odzieży używanej oszacowano na od 950 miliardów do 1 biliona rubli, z przewidywanym wzrostem o 12-15% w 2026 roku. Około 40% Rosjan zaczęło rezygnować z niektórych towarów, szukając tańszych alternatyw. Prezydent RP Karol Nawrocki powołał czterech nowych sędziów Sądu Najwyższego: Pawła Bukonia, Pawła Chmielnickiego, Andrzeja Michałowicza oraz Tomasza Szczurowskiego, którzy złożyli ślubowanie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skrytykował te nominacje, wskazując na możliwe konsekwencje finansowe dla Skarbu Państwa oraz pytając o odpowiedzialność za odszkodowania związane z decyzjami nowo mianowanych sędziów. Kancelaria Prezydenta wcześniej zapowiadała ceremonię powołania. Niemiecka policja zabezpieczyła telefon zamachowca Abdaleba Louta, który dokonał ataku podczas Parady Równości w Berlinie, raniąc 29 osób i prowadząc do śmierci jednej Polki. Na nagraniu z dnia zamachu mężczyzna potwierdza swoje powiązania z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie. Śledczy analizują również inne dowody znalezione w samochodzie użytym do ataku. Policja ustala szczegóły dotyczące przebiegu zdarzenia oraz ewentualnych wspólników zamachowca. W nocy z poniedziałku na wtorek w sanktuarium w Mediugorje zniszczono posąg Matki Boskiej oraz podpłonął jeden z ołtarzy. Na posągu pojawiły się napisy w różnych językach, w tym po polsku, zawierające obraźliwe treści. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy, którego zarejestrowały kamery w pobliżu. Kancelaria parafialna uznała zdarzenie za akt wandalizmu i rozpoczęła prace porządkowe, jednak sanktuarium pozostaje otwarte dla pielgrzymów, a program modlitewny jest kontynuowany. Rosyjskie władze sięgają po oszczędności obywateli, aby sfinansować koszty wojny, które stale rosną. Od początku 2022 roku prokuratura złożyła wnioski o zajęcie aktywów o wartości około 60 miliardów dolarów, a podniesienie podatku od przedsiębiorstw ma przynieść dodatkowe 22 miliardy dolarów rocznie. W styczniu stawka podatku od towarów i usług wzrosła z 20 do 22%, co ma przynieść około 13 miliardów dolarów rocznie. Dodatkowo planowany jest niemal 28% wzrost opłat za gaz, prąd i ogrzewanie w latach 26-28. Eksperci wskazują, że takie działania mogą prowadzić do rosnącej presji politycznej na Kreml. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: You are listening to Hits of Three Generations on DHT Radio.
2: Ever hold your head this way and bustle to the front of the line, as if they catch your eyes before you

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17:01 w województwie śląskim trwają prace na łącznicy wyjazdowej Z1 na DK91 węzła Częstochowa Północ w kierunku Częstochowy. Równolegle do 21:00 na 4 Katowicach poprawiane są bariery energochłonne z zajęciem awaryjnego pasa ruchu na jezdni lewej w kierunku Wrocławia. Do 18:02 w województwie wielkopolskim roboty drogowe trwają na odcinku Kołodąbie. Do 20:02 w województwie mazowieckim zajęty jest pas prawy na odcinku węzeł Halinów-Węzeł Mińsk w kierunku Warszawy. Do piątku do 7:00 rano na 4 w województwie małopolskim odnawiane jest oznakowanie poziome na odcinku W-Targowisko-W.Tarnów Centrum. Do piątku do 14:00 na S61 w województwie podlaskim występuje uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem do 70 km H na odcinku Ostrów Mazowiecka Łomża. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Marcin Ociepa został kandydatem Klubu Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu. CEO potwierdził prezes partii Jarosław Kaczyński. Ociepa podkreślił, że jego kandydatura ma na celu zjednoczenie partii oraz uzyskanie szerokiego poparcia w Sejmie. W ciągu ostatnich 2,5 roku Klub PiS nie miał swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Były wiceminister obrony wcześniej opuścił Porozumienie Gowina i założył Stowarzyszenie Odnowa, które weszło w koalicję z PiS. Ociepa liczy na usprawnienie współpracy w prezydium. Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem jego obiektów nuklearnych, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Ewentualne ataki mają dotyczyć obiektu znanego jako Góra Kilofów. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że wolałby uniknąć konfliktu, ale zależy mu na osiągnięciu ugody. Izraelskie służby wywiadowcze poinformowały, że Iran przeniósł wirówki do wzbogacania uranu do podziemnych tuneli. Trump zaznaczył, że zniszczenie obiektów nuklearnych nie stanowi dla Stanów Zjednoczonych problemu. Wysokie ciśnienie krwi stanowi poważne zagrożenie zdrowotne, mogące prowadzić do zawałów serca i udarów mózgu. Kardiolodzy wskazują, że już 5 minut codziennej aktywności, takiej jak bieganie czy jazda na rowerze, może skutecznie obniżyć ciśnienie krwi. Osoby ćwiczące średnio 21 minut dziennie mogą zredukować ciśnienie skurczowe o 2 mm słupa rtęci. Dodatkowo, treningi siłowe oraz interwałowe są również efektywne, a ćwiczenia wykonywane wieczorem mają silniejszy wpływ niż te poranne. Elon Musk przewiduje, że w ciągu 5 lat systemy sztucznej inteligencji mogą przewyższyć ludzką inteligencję, a w ciągu 10 lat roboty w pracy mogą prowadzić do ery niesamowitej obfitości. Wskazuje na potrzebę redystrybucji bogactwa w obliczu automatyzacji, aby zapewnić ludziom dochody. Musk sugeruje, że rządy powinny wypisywać czeki obywatelom, gdyż w obliczu nieskończonej produkcji dóbr przez maszyny deflacja stanie się poważnym problemem. Dodatkowo przewiduje, że Chiny przezwyciężą niedobór nowoczesnych chipów, tworząc własne maszyny litograficzne. Podczas ekshumacji w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach na Wołyniu wydobyto szczątki 49 ofiar rzezi wołyńskiej. Uroczystość pogrzebowa zaplanowana jest na 30 sierpnia bieżącego roku, w rocznicę ludobójstwa z milenium 1943 roku. Prace ekipy Instytutu Pamięci Narodowej nadal trwają, a obecnie wydobyto już ponad 50 szczątków. Krewni ofiar są proszeni o kontakt z Instytutem w celu ustalenia tożsamości ofiar. Oględziny i pobieranie materiału genetycznego są w toku. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie wielkopolskim na drodze A2 między Kołem a Dąbiem kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku. Do 20 w województwie mazowieckim na drodze A2 między węzłem Halinów a węzłem Mińsk w kierunku Warszawy zajęty jest pas prawy. Do 21 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach trwają krótkie roboty przy barierach energochłonnych z zajęciem awaryjnego pasa na lewej jezdni w kierunku Wrocławia. Równolegle na drodze A1 między granicą województwa a węzłem Mykanów występują podobne ograniczenia. Do piątku do 7 rano w województwie małopolskim na drodze A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum odnawiają oznakowanie poziome. Do piątku do 14 w województwie podlaskim na drodze S61 między Ostrowem Mazowiecką a Łomżą występuje uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Zalew Sulejowski w centralnej Polsce zmaga się z poważnym problemem suszy, co skutkuje znacznym obniżeniem poziomu wody do zaledwie 54 milionów metrów sześciennych. Odsłonięte mu liste dno zniechęca turystów do kąpieli, a żeglarze zaczynają wyciągać swoje łódki z przystani. Wody Polskie wskazują, że obniżenie poziomu wody jest efektem trwającej suszy hydrologicznej. Eksperci apelują o konieczność zmiany zasad gospodarowania wodą w kontekście zmian klimatycznych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Głównym tematem rozmów ma być obrona przeciwrakietowa oraz strategiczna współpraca między krajami. Obaj politycy przyjechali do Waszyngtonu, aby uczestniczyć w pogrzebie zmarłego senatora Lindseya Grahama, który był orędownikiem zarówno Ukrainy, jak i Izraela. Po spotkaniu z Zełenskim, Trump ma przyjąć w Białym Domu premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Stany Zjednoczone rozpoczęły przegląd strategicznej obecności wojskowej w Europie, co ma prowadzić do redukcji liczebności amerykańskich sił na tym kontynencie. Administracja Trumpa zamierza wzmocnić wpływy w zachodniej półkuli, ograniczając zaangażowanie w Europie, gdzie nie uważa Rosji za poważne zagrożenie. Koncepcja Sojusz Północnoatlantycki 3.0 przewiduje zapewnienie przez Stany Zjednoczone parasola nuklearnego, ale z większą odpowiedzialnością konwencjonalną dla Europy, szczególnie Niemiec. Redukcja amerykańskich sił może wpłynąć na planowanie stałej bazy w Polsce, a dalsze decyzje będą zależały od relacji politycznych Stanów Zjednoczonych z Rosją. W dłuższej perspektywie możliwe jest zwiększenie nacisków na Niemcy w celu rozwinięcia ich potencjału militarnego. Wołodymyr Zełenski zyskał sympatię Donalda Trumpa, co jest związane z ukraińskimi sukcesami wojskowymi. Amerykański prezydent, który wcześniej krytycznie oceniał Ukrainę, zmienił zdanie po kilku spotkaniach oraz rozmowach na temat ukraińskiego przemysłu dronowego. Trump jest pod wrażeniem odporności Zełenskiego oraz zdolności Ukrainy do zadawania ciosów na terytorium Rosji. Wyraził zainteresowanie współpracą w zakresie produkcji dronów oraz rozważania udzielenia Kijowowi licencji na amerykańskie pociski Patriot. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, które, jego zdaniem, odbiera prawo do szczęścia setkom osób. Gawkowski zapewnił, że prace nad nowym rozporządzeniem w tej sprawie będą kontynuowane, a jego ministerstwo nie będzie respektować decyzji, które uznaje za nielegalne. Wicepremier podkreślił, że dotychczas dokonano 184 transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci zawartych za granicą i zapowiedział, że w sierpniu 2026 roku będą gotowe wszystkie niezbędne wytyczne dotyczące rejestracji. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie wielkopolskim na drodze A2 między Kołem a Dąbiem kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku. Do 20 w województwie mazowieckim na drodze A2 między węzłem Halinów a węzłem Mińsk w kierunku Warszawy zajęty jest pas prawy. Do 21 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach trwają krótkie roboty przy barierach energochłonnych z zajęciem awaryjnego pasa na lewej jezdni w kierunku Wrocławia. Równolegle na drodze A1 między granicą województwa a węzłem Mykanów występują podobne ograniczenia. Do piątku do 7 rano w województwie małopolskim na drodze A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum odnawiają oznakowanie poziome. Do piątku do 14 w województwie podlaskim na drodze S61 między Ostrowem Mazowiecką a Łomżą występuje uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosyjskie władze rozważają uzbrojenie statków towarowych przewożących zboże przez Morze Azowskie, instalując na nich karabiny maszynowe i mobilne wyrzutnie rakietowe, aby chronić je przed atakami ukraińskich dronów. Ministerstwo Transportu oraz Ministerstwo Obrony prowadzą rozmowy z armatorami o wprowadzeniu środków ochrony w odpowiedzi na rosnącą liczbę ataków na porty i statki. Plan zakłada również użycie wojskowej eskorty dla statków towarowych między Morzem Azowskim a Morzem Czarnym. Koszty zabezpieczeń mają ponieść armatorzy i eksporterzy zboża. CEO budzi wątpliwości w branży. Rosyjskie ataki na statki handlowe mają wpływ na handel zbożem i zwiększają obawy o globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Poseł Wojciech Król, podejrzewany przez Prokuraturę Europejską o przyjęcie blisko 1,5 miliona złotych łapówek, domaga się interwencji Waldemara Żurka oraz wsparcia marszałka Sejmu w związku z przeszukaniami jego domu. Król uważa, że Prokuratura Europejska nie powinna zajmować się jego sprawą. Jutro Sejmowa Komisja Regulaminowa rozpatrzy wniosek o uchwałę w sprawie uchwały immunitetu posła. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Białym Domu, gdzie rozmawiano m.in. o licencjach na produkcję rakiet Patriot oraz sprawach dyplomatycznych. Zełenski wyraził wdzięczność za wsparcie Stanów Zjednoczonych w obronie Ukrainy i złożył kondolencje Trumpowi po śmierci senatora Lindsey Grahama. Po spotkaniu prezydent Ukrainy ocenił je jako dobre i podzielił się swoimi spostrzeżeniami na platformie X. Brutalny atak na ukraińską parę Anastazję i Maksyma miał miejsce we Wrocławiu, gdzie zostali zaatakowani w sklepie oraz na parkingu. Napastnicy, którzy zaczepili Anastazję, użyli przemocy fizycznej oraz paralizatora, powodując poważne obrażenia, w tym szwy na uchu. Dwa dni po incydencie policja aresztowała dwóch z trzech sprawców, którzy usłyszeli zarzuty związane z przemocą i przynależnością narodową. Trwają poszukiwania trzeciego sprawcy. Atak wywołał duże poruszenie w Polsce, poruszając kwestie bezpieczeństwa imigrantów. Nowym szefem ukraińskiej armii został generał Michajło Drapaty, co ma symbolizować zmiany na froncie oraz nowe pokolenie dowódców. W najnowszym raporcie międzynarodowym analizowane są także rosnące napięcia między Kazachstanem a Rosją, gdzie Kazachstan coraz śmielej stawia się Władimirowi Putinowi. Autorzy raportu, dr Agnieszka Bryć i Witold Jurasz, poruszają również temat wpływów rosyjskich oraz ewolucji politycznej w kontekście dominacji oligarchów i technologicznych gigantów. W raporcie zawarte są także refleksje dotyczące Polski, wskazujące na niewykorzystane szanse w obliczu wielkich sukcesów. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu, a rozmowy trwały około godziny i odbyły się bez obecności mediów. Rzeczniczka Białego Domu, Caroline Leavitt, określiła spotkanie jako pozytywne i produktywne. Zełenski podziękował za wsparcie Stanów Zjednoczonych oraz omówił kwestie dotyczące produkcji rakiet i dyplomacji. Obaj przywódcy planują kontynuować komunikację między swoimi zespołami. Amerykańscy senatorowie osiągnęli porozumienie w sprawie projektu ustawy, która ma na celu zaostrzenie sankcji wobec Rosji i Iranu. Nowe przepisy przyznają prezydentowi Stanów Zjednoczonych rozszerzone uprawnienia do nałożenia ceł na import rosyjskich towarów, sięgających nawet 500% dla wybranych produktów. Ustawa obejmuje również restrykcje wobec prezydenta Rosji oraz osób powiązanych z kluczowymi sektorami gospodarki. W przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego prezydent będzie mógł odrzucić niektóre środki. Inicjatywa ta kontynuuje działania zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Brytyjski polityk Chris Firth oskarżył Francję o zastraszenie po tym, jak w trakcie wywiadu na kanale La Manche oddano strzały w jego pobliżu. Podkreślił, że użycie ostrej amunicji przez francuską marynarkę wojenną jest niezwykłe w kontekście problemu nielegalnych migracji. Francuska ambasada zaprzeczyła, że strzały miały związek z obecnością brytyjskiego statku, wskazując na trwające w regionie ćwiczenia strzeleckie. Francuzi zapewnili, że wszystkie procedury bezpieczeństwa były przestrzegane, a sygnały dotyczące ćwiczeń zostały wywieszone. Temat migrantów jest kluczowy w brytyjskiej polityce, szczególnie dla partii torysów. Mateusz Morawiecki zaprezentował program swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, oparty na 10 filarach, które mają stanowić fundament funkcjonowania państwa. Wśród wymienionych zasad znajduje się suwerenna polityka migracyjna oraz postawienie na bezpieczeństwo, rozwój, suwerenność, ambicje, tożsamość i patriotyzm. Morawiecki zaznaczył, że jego stowarzyszenie nie obiecuje łatwej drogi, lecz odwagę, odpowiedzialność i konsekwencje. Ewentualny start Rozwoju Plus mógłby wpłynąć na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, obniżając je o 2,62 punktu procentowego. Nowa formacja mogłaby zdobyć 4,9% głosów w nadchodzących wyborach. Kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, postuluje obcięcie budżetu Unii Europejskiej o kilkaset miliardów euro, krytykując projekt Komisji Europejskiej, który wynosi prawie 2 biliony euro. Merz określił ten projekt jako nie do przyjęcia i niezrównoważony, podkreślając potrzebę cięć w każdym obszarze budżetowym w obliczu rosnących wydatków. Dodatkowo sprzeciwia się tworzeniu 2,5 tysiąca nowych etatów w instytucjach unijnych w sytuacji, gdy w Niemczech zmniejsza się zatrudnienie. Irlandia, przewodnicząca w Radzie Unii Europejskiej, stoi przed wyzwaniem pogodzenia tych żądań z aspiracjami finansowymi innych państw członkowskich. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Ryszard Terlecki stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość weszło w ślepą uliczkę, a za rozłam w partii odpowiadają intryganci, co wcześniej wskazywał były premier Mateusz Morawiecki. Terlecki, współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, zauważył, że grupa kontestująca Morawieckiego odniosła sukces, co przyczyniło się do jego marginalizacji. Mimo to zapewnił, że Kaczyński wciąż sprawuje władzę w partii, a najbliższym celem PiS jest przyciągnięcie wyborców Grzegorza Brauna i Konfederacji. Terlecki prognozuje, że drogi rozwoju Plus i PiS mogą się w przyszłości zbiec, co może prowadzić do współpracy przed wyborami. W Polsce w przyszłym tygodniu prognozowane są ekstremalne temperatury, które mogą osiągnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Już od czwartku do kraju napłynie bardzo ciepłe powietrze, a w wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni. Najgorętszym dniem ma być wtorek, 4 sierpnia, kiedy to w południowej i centralnej Polsce termometry mogą wskazać od 35 do 38 stopni. Na północy prognozowane są nieco niższe wartości, od 31 do 33 stopni. Stopniowe ochłodzenie ma rozpocząć się w środę, 5 sierpnia. Na szlaku na Rysy zmarł zagraniczny turysta w wyniku nagłego zatrzymania krążenia. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez świadków oraz ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, nie udało się uratować jego życia. Partnera wędrowca ewakuowano śmigłowcem ratowniczym. W związku z trudnymi warunkami panującymi w Tatrach, Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o ostrożność i dostosowanie tras do aktualnych warunków pogodowych. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, twierdząc, że chce ono odebrać prawo do szczęścia setkom osób. Zapewnił, że prace nad nowym rozporządzeniem w tej sprawie będą kontynuowane, a żadne decyzje Trybunału nie będą szanowane. Gawkowski podkreślił, że do tej pory zrealizowano 184 transkrypcje aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą. Minister zapowiedział dalsze działania, aby w sierpniu 2026 roku wdrożyć wszystkie wytyczne dotyczące rejestracji małżeństw. Międzynarodowa Unia Astronomiczna uhonorowała Andrzeja Komonieckiego, kronikarza z przełomu XVII i XVIII wieku, nadając jednej z planetoid jego imię. Obiekt, wcześniej znany jako 2013 GS-155, nosi teraz nazwę 709844 Komoniecki. Komoniecki był wójtem Żywca i autorem chronografii albo dziejopisu żywieckiego, ważnego źródła o historii regionu. Planetoida krąży w głównym pasie planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, a jej okres orbitalny wynosi 5 lat i 2 miesiące. Warto dodać, że Żywiec ma już swoją planetoidę, nazwaną 551231 Żywiec, która została uhonorowana w 2021 roku. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s. Keeping the music alive.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości postanowił nie usuwać Mateusza Morawieckiego z partii. CEO wywołało różnorodne reakcje w polityce. Morawiecki ocenił tę decyzję jako duży błąd i wskazał na możliwe negatywne konsekwencje. W PiS decyzję przyjęto pozytywnie, jednak politycy z innych partii zauważyli, że Jarosław Kaczyński stracił autorytet i nie radzi sobie z zarządzaniem. Komentarze sugerują występowanie wewnętrznych napięć w partii. Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych od kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek potwierdził tę decyzję, która została podjęta po jego krytycznym wystąpieniu w telewizji dotyczącego posła Roberta Gontarza. Sprawa Kurskiego została skierowana do partyjnej komisji etyki. Decyzja została ustalona podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki skrytykował decyzję kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, nazywając ją dużym błędem. Były premier obawia się, że wewnętrzne konflikty w partii mogą trwać nawet pół roku lub rok. CEO odwraca uwagę od kluczowych problemów politycznych. Komitet Polityczny PiS nie podjął jeszcze decyzji o usunięciu Morawieckiego i członków jego stowarzyszenia z partii. Morawiecki podkreślił, że obecna sytuacja nie sprzyja walce z rządem, który uważa za głównego wroga. Rosja odgrywa kluczową rolę w eskalacji napięć między Polską a Ukrainą, jednak politycy w obu krajach również odnoszą z tego korzyści. W Polsce wzrasta zmęczenie uchodźcami, CEO wykorzystują politycy do zdobywania poparcia. Z kolei w Ukrainie prezydent Wołodymyr Zełenski zyskuje popularność, jednocząc naród wokół siebie poprzez prowokujące wydarzenia. Napięcia te mają wpływ na życie codzienne obywateli, a krótkotrwałe zjednoczenie wokół liderów może prowadzić do poważnych konsekwencji w obliczu rosyjskiej agresji. Władze na Kremlu rozważają wprowadzenie stanu wojennego, co może znacząco zwiększyć bezpośrednie rządy Władimira Putina. Zgodnie z doniesieniami niezależnego rosyjskiego serwisu, decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego może zapaść po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej, które są zaplanowane na 18 do 20 września. Taki krok mógłby prowadzić do cenzury, ograniczeń w przemieszczaniu się obywateli oraz zawieszenia działalności partii i organizacji publicznych. Wśród zwolenników tego rozwiązania są niektórzy funkcjonariusze bezpieczeństwa, którzy postulują zaprzestanie współpracy z obywatelami. Warto dodać, że w Rosji już wcześniej wprowadzano elementy cenzury związane z działaniami armii, a problemy z rekrutacją żołnierzy mogą skłonić Kreml do ogłoszenia mobilizacji. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio DHT.

0: keeping the music alive.
1: The Big Rock.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja przywraca wojskowe oddziały budowlane po raz pierwszy od 2006 roku. Prezydent Władimir Putin podpisał dekret zwiększający liczebność armii o 27 tysięcy osób, w tym 25 tysięcy żołnierzy i 2 tysiące personelu cywilnego. Oddziały te, znane z czasów ZSRR, mają wspierać budowę kluczowej infrastruktury wojskowej. Ministerstwo Obrony planuje reformę kompleksu wojskowo-budowlanego, która ma zostać wdrożona w 2025 roku. Decyzja o reaktywacji oddziałów została podjęta w związku z problemami z dotychczasowym wykonawcą budowy. Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy odwiedzą Kijów w celu ożywienia działań dyplomatycznych związanych z zakończeniem wojny z Rosją. Wizyta jest wynikiem rozmowy Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Termin wizyty nie został jeszcze ustalony, a plany mogą ulec zmianie. Witkoff i Kushner pozostają w stałym kontakcie z ukraińskimi i rosyjskimi urzędnikami, co może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji. Rosja podnosi podatki do rekordowych poziomów, aby utrzymać wysoki budżet wojskowy, co negatywnie wpływa na przedsiębiorców i obywateli. W pierwszym kwartale 2026 roku dochody budżetu skonsolidowanego wyniosły 31,6% produktu krajowego brutto, a wpływy z podatków z gospodarki niezwiązanej z surowcami osiągnęły najwyższy poziom od 15 lat. Ministerstwo Finansów zmaga się z rosnącym deficytem budżetowym, który w czerwcu 2026 roku wyniósł prawie 6 bilionów rubli. Wydatki na wojnę mogą przekroczyć pierwotne plany o 4 do 5 bilionów rubli, co zmusza rząd do cięć w wydatkach cywilnych. Wzrost obciążeń podatkowych może prowadzić do dalszych podwyżek w przyszłości. Jarosław Kaczyński wyjaśnił swoje twarde podejście wobec Mateusza Morawieckiego, wskazując na próby podziału w PiS, które miały być inicjowane przez byłego premiera. Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Partii Kaczyński zaznaczył, że cztery osoby związane z Morawieckim, w tym Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik, nie złożyły odpowiednich deklaracji lojalności. Kaczyński chce, aby ewentualne odejście Morawieckiego i jego zwolenników zostało odczytane jako ich własna decyzja, a nie jako rozłam w partii. Morawiecki oraz jego zwolennicy zadeklarowali, że nie zamierzają rezygnować z członkostwa w PiS. Ryszard Terlecki stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość weszło w ślepą uliczkę, a za rozłam w partii odpowiadają intryganci. Według byłego marszałka Sejmu, w PiS dominowała grupa kontestująca pozycję Mateusza Morawieckiego, co doprowadziło do jego wykluczenia z partii. Terlecki zauważył, że sytuacja zmienia się na korzyść byłego premiera, a w przyszłości może dojść do współpracy między Rozwojem Plus a PiS. Dodał również, że Jarosław Kaczyński wciąż ma władzę w partii, która nie była kwestionowana. W jego ocenie obecny kurs PiS na Prawo może zniechęcać dotychczasowych wyborców. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
3: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

Double shot.

0: classic rock.
1: Keeping the music alive.
0: The Big Rock.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Beata Szydło wyraziła nadzieję na powrót członków frakcji Mateusza Morawieckiego do Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, że obecna sytuacja jest niekorzystna dla partii i rozczarowuje wyborców. Podkreśliła, że decyzja o postępowaniu dyscyplinarnym wobec Morawieckiego jest zgodna z procedurami statutowymi. Rzecznik PiS potwierdził, że Morawiecki pozostaje pełnoprawnym członkiem partii. Szydło odniosła się również do kwestii niewykluczenia członków Stowarzyszenia Rozwój Plus ze struktur partyjnych. Prezydent Kazachstanu, Kasym-Żomart Tokajew, wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny, co uznawane jest za przełomowy krok w relacjach między tymi krajami. W podcaście omówiono także sytuację Ukrainy oraz nowego szefa naczelnego dowódcy sił zbrojnych, generała Michała Drapatego, którego odwaga została doceniona. Podkreślono też błędy prezydenta Ukrainy związane z zamianą kluczowych stanowisk w armii. Analizowane są również skutki rosnącej nienawiści Ukraińców do Rosjan, którą Putin wywołał w wyniku swoich działań. Uroczystości żałobne senatora Lindseya Grahama rozpoczęły się na Kapitolu po jego śmierci w wieku 71 lat. Prezydent Donald Trump wygłosił mowę pożegnalną, podkreślając poświęcenie Grahama dla Ameryki oraz jego wsparcie dla Ukrainy w czasie konfliktu z Rosją. Graham zmarł na skutek miażdżycowej choroby serca, a jego mandat w Senacie przejęła siostra Darlene Graham. W pogrzebie uczestniczyli także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Izraela Benjamin Netanyahu. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że Mateusz Morawiecki oraz członkowie jego stowarzyszenia pozostają pełnoprawnymi członkami partii. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, prowadzi badanie dotyczące osób, które nie złożyły deklaracji o rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach. Wśród 44 osób, które nie podpisały lojalki, 40 jest związanych z frakcją Morawieckiego. Były wicepremier Piotr Gliński był jedynym, który sprzeciwił się tej decyzji. Możliwe, że to dyscyplinarne postępowanie skłoni Morawieckiego do ogłoszenia swojego odejścia z PiS. 7-letni chłopiec w skrajnie ciężkim stanie trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi po tym, jak został nieprzytomny wyłowiony z basenu w akwaparku Fala. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania, kiedy przez około 6 minut znajdowało się pod wodą. Prokuratura rejonowa Łódź-Polesie prowadzi postępowanie w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, w tym przesłuchując świadków i analizując nagrania z monitoringu. Na obecnym etapie śledztwa badania trzeźwości nie wykazały, aby ktokolwiek w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu. Kwalifikacja prawna czynu będzie uzależniona od stanu zdrowia dziecka. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
2: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Big Rock.
1: Everything that rocks.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Iran odrzucił propozycję Omanu dotyczącą zarządzania cieśniną Hormuz, oferując własne rozwiązanie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu, Karim Gharibabadi, zaznaczył, że cieśnina pozostaje zamknięta dla ruchu z powodu obaw o bezpieczeństwo po atakach ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zablokowanie cieśniny, przez którą wcześniej przepływało około 20% światowego eksportu ropy naftowej i gazu, przyczyniło się do wzrostu cen surowców energetycznych. Pierwszego dnia Floryda przeprowadziła dwie egzekucje, co jest pierwszym takim przypadkiem od 60 lat. Glenn Rogers Duckett, skazany za zabójstwo 11-letniej dziewczynki w 1987 roku, zmarł po podaniu śmiertelnego zastrzyku o godzinie 13:19 czasu lokalnego. Na godzinę 18 zaplanowano egzekucję Damenika Oczyconego, który zamordował rodziców swojej byłej partnerki. Floryda, pod rządami gubernatora Ron DeSantisa, wykonała już 38 wyroków śmierci od 2019 roku, co czyni ją liderem w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych. Obrońcy skazanych argumentowali, że egzekucje nie powinny być przeprowadzone z powodu braku jednomyślności ławy przysięgłych. W wieku 75 lat zmarł Andrzej Komorowski, psycholog i seksuolog kliniczny. Informacje o jego śmierci przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który wyraził współczucie dla rodziny zmarłego. Komorowski był uznawanym ekspertem w dziedzinie psychologii i seksuologii, autorem książek oraz częstym gościem programów telewizyjnych. Jego praca obejmowała terapię indywidualną, partnerską i rodzinną, a także mediację oraz wykłady akademickie. Po godzinie 22 zakończyło się spotkanie działaczy Stowarzyszenia Rozwój Plus, podczas którego podjęto pewne decyzje. Eurodeputowany Piotr Miller zapowiedział, że szczegóły zostaną ogłoszone w środę o godzinie 9:30 podczas konferencji w Sejmie. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że komitet polityczny potwierdził listę 44 posłów, którzy nie złożyli oświadczenia lub wypełnili je nieprawidłowo, a sprawa została przekierowana do rzecznika dyscyplinarnego PiS. Spotkanie miało na celu omówienie dalszych kroków po posiedzeniu komitetu politycznego, a były premier zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Rosja zacieśnia współpracę z talibami, dążąc do zwiększenia swoich wpływów w Azji Centralnej po wycofaniu wojsk amerykańskich. W maju 2026 roku podpisano porozumienie o współpracy wojskowo-technicznej, które obejmuje remont sprzętu produkcji sowieckiej. Tatarstan pełni kluczową rolę jako kanał kontaktowy między Rosją a Afganistanem, a współpraca gospodarcza między tymi podmiotami rośnie. Mimo że Moskwa nie czerpie wymiernych korzyści z tego sojuszu, traktuje go jako sposób na umocnienie swojej pozycji w regionie i walkę z terroryzmem. Rosja liczy na to, że poprzez Afganistan stanie się gwarantem bezpieczeństwa w Azji Centralnej przy minimalnych kosztach. To były wiadomości Radia DHT.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polska otrzymała informację o możliwym zamachu terrorystycznym od Białorusi, CEO potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór. Białoruskie władze wskazały na osobę, która mogłaby być zaangażowana w przygotowanie ataku, powołując się na jej wcześniejsze skazanie. Polskie służby traktują te doniesienia poważnie, jednak nie ujawniają szczegółów swoich działań ani środków bezpieczeństwa. Wewiór podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa nie są tematem do publicznej dyskusji. Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w związku z odejściem z partii Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie EKR wyraziło wdzięczność za jego dotychczasowe przywództwo i zapowiedziało dalszą współpracę. Morawiecki przedstawił nowy program swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, oparty na 10 filarach. W przypadku usunięcia członków Stowarzyszenia Sprawa i Sprawiedliwości planowane jest utworzenie klubu parlamentarnego. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, twierdząc, że chce ono odebrać prawo do szczęścia setkom, a w przyszłości nawet tysiącom osób. Gawkowski zapowiedział, że prace nad rozporządzeniem wspierającym transkrypcję będą kontynuowane, podkreślając, że nie będzie szanowane nic, CEO mówi, nielegalny trybunał. Wicepremier oskarżył przewodniczącego Trybunału o łamanie konstytucji oraz podważanie godności ludzi. Zaznaczył, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie dążyło do realizacji wszystkich wytycznych dotyczących rejestracji aktów małżeństw do sierpnia 2026 roku. Zmarła Wiesława Ziółkowska, była posłanka, która przez trzy kadencje, od 1989 do 1997 roku, reprezentowała Okręg Poznański. W parlamencie zajmowała się sprawami gospodarczymi i finansowymi, kierując Sejmową Komisją Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Ziółkowska była współzałożycielką Unii Pracy oraz profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 1998-2004 zasiadała w Radzie Polityki Pieniężnej. Urodziła się 21 maja 1950 roku w Poznaniu. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ogłosił, że na liście osób, które nie złożyły wymaganej deklaracji partyjnej, znalazło się 44 nazwiska, w tym parlamentarzyści związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Sprawa ta zostanie skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej, co może skutkować upomnieniem, naganą, wykluczeniem z partii lub skierowaniem sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego. Bochenek potwierdził, że decyzje będą podejmowane indywidualnie, a czas rozpatrzenia sprawy nie powinien przekroczyć kilkunastu dni. Wśród osób, które złożyły oświadczenie na złym wzorze, znajdują się Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Odejście posłów może otworzyć drogę Morawieckiemu do utworzenia własnego klubu parlamentarnego, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść już dziś. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Iran wystrzelił serię pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie, jednak wszystkie rakiety zostały przechwycone przez wojsko Stanów Zjednoczonych. Atak miał miejsce we wtorek po południu czasu wschodnioamerykańskiego, a jego celem była amerykańska baza w Jordanii. To pierwszy rakietowy atak Iranu na amerykańskie siły od momentu ogłoszenia przez prezydenta Donalda Trumpa decyzji o wstrzymaniu ataków na cele irańskie. Trump zapowiedział, że jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatów, Stany Zjednoczone mogą wznowić działania wojskowe. Negocjacje mają zyskać dodatkowy czas na osiągnięcie porozumienia, na prośbę państw pośredniczących. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło prefekturę Kumamoto w zachodniej Japonii, powodując śmierć przynajmniej 3 osób i rany u ponad 100. Dwie ofiary to kobiety w wieku około 20 lat, które zginęły w zawalonym centrum handlowym. W wyniku wstrząsów wystąpiły przerwy w dostawach prądu oraz pożary, a także zniszczenia dróg